0: Radio Paradiso, Brandenburgs bester Softmix. Die Gedanken zum Auftanken mit Andrea Baltschuh.
1: Wenn man das Leben lebt, dann muss man auch den Irrtum in Kauf nehmen. Sonst wäre das Leben nicht vollständig. Es gibt keine Garantie, in keinem Augenblick, dass wir nicht in einen Irrtum geraten oder in eine tödliche Gefahr. Man meint vielleicht, es gäbe einen sicheren Weg, aber das wäre der Weg der Toten. Dann geschieht nichts mehr. Und auf gar keinen Fall das Richtige.
2: Und jetzt auf Polnisch. Kiedy przeżywasz życie, to pod uwagę musisz wziąć popełnienie błędu. W przeciwnym razie życie nie byłoby pełne. Nie ma gwarancji w żadnym momencie na to, że nie popełni się błędu lub znajdzie w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Niektórzy uważają, że istnieje bezpieczna droga, ale to byłaby droga umarłych, bo wtedy nic by się nie wydarzyło.